0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.